0: strażnicy spowolani to. Schowani to są panie low. Rzeźnicy z profesjonalnej,
1: lepsi są w okresie.
0: My uciekniemy ruce z chóru,
1: a hned mamy penie z chóru.
0: Ja, my i neżem neslo, nigdy to inne neslo.